Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochałem

że rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by

zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wy...

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: papi, ty, ty, ty, ty. To jest super numer, topik Becky G. Sorry, papi, w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim się poznaliście z nami, to trzeba się poznać ze wszystkimi z ekipy RMF Max, czyli z wami, moi drodzy.
0: Dokładnie, dlatego teraz nam nagrywacie głosóweczkę z odpowiedzią, jaka praca nie śpi, bo mordeczko, nie śpisz, to nam nagraj, co robisz?
2: No. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy, skoro jesteśmy już w pracy, no to porozmawiajmy sobie o tym, gdzie
0: jasne
2: jesteśmy. Która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. No zobaczmy, co tam u każdego o tej porze słychać jeszcze przed 6.
1: Pochwal się, niech inni cię usłyszą.

0: ma balerina, czyli nowa Margaret gra dla was w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, a my tanecznym krokiem przechadzamy się przez newsy różne.
1: Tak, jest nowy sposób na to, żeby się dorobić, kochani, przyrobić. Super. Otóż co, miedź idzie w górę, stawki rosną, żaden kabel jeszcze nigdy nie wyglądał tak atrakcyjnie jak teraz.
2: Miedź czy nie miedź? Oto jest pytanie.

0: teraz w RMF Max.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W najbliższych dniach na pomorskich drogach zobaczycie więcej wojskowego sprzętu. Trwają ćwiczenia Czarny Obrońca 26. A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
2: Wzmożony ruch wojsk to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Biorą w nich udział żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale trzeba to robić sprawnie. Zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie.
1: Ćwiczenia potrwają do 24 września. Nabór do 8 edycji programu Katowice Miastem Fachowców przedłużony. Program to szansa dla firm, które chcą zawodowo rozwijać młodych ludzi i pokazać im swoją branżę od środka.
3: Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć, jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami.
1: Powiedział RMF Max Michał Mendala z katowickiego ratusza. Robimy to dla własnej satysfakcji, mówią poznańscy lekarze, którzy wyruszają do Sierra Leone. Stomatolog i kardiolog wykorzystują swój urlop, aby pomagać innym.
4: Jest coś takiego, że czynienie dobra powoduje, że człowiek rośnie w środku i dzielenie się tym dobrem powoduje, że świat się staje trochę lepszy. Ja zawsze byłem wrażliwy na cierpienie innych ludzi, także no, to jest taka praca u podstaw w Afryce. Tutaj pracujemy na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że Polacy czasem sobie nie zdają sprawy, w jak wspaniałym miejscu żyjemy, jak doskonale wyposażone są placówki medyczne. Natomiast miejsce, do którego się wybieramy, jest, no, można powiedzieć, trochę zapomniane, jeżeli chodzi o to wsparcie medyczne.
1: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki. Od magii do medycyny. To tegoroczne hasło festynu archeologicznego w Biskupinie. A co między innymi znalazło się w programie?
5: Szereg atrakcji od takich bardzo związanych z archeologią, gdzie mamy świetnych naukowców, którzy opowiadają o tym, co archeologia może dzisiaj powiedzieć o medycynie, po zupełnie luźne, które odnoszą się do dbania o zdrowie, ale także do ruchu, czyli sportu, który, jak wiemy, jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia.
1: Mówił Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Festyn rusza 12 i potrwa do 16 września.
6: 6:02. Wiecie, kto nie śpi?
7: Cześć, cześć. Nie śpi, bo motorniczy, bo musi zawieźć pasażerów bezpiecznie do innej pracy.
6: Ale tam się wszystko tłucze. Mam nadzieję, że jajek nie wiezie.

0: na dobrą rozgrzewkę. Tobi Romeo i Fly High 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my chcemy, żebyście się wszyscy dobrze poznali. Pytaliśmy was, ekipo, jaka praca? Nie śpi, przybijają se piątkę. Ludzie niesamowici. Jesteście ekstra? Siemanko.
0: Baczność.
3: Wojsko nigdy nie śpi. Pozdrawiam serdecznie.
2: Od razu bezpiecznie.
0: Od razu, dobrze, że nie śpią.
4: Górnictwo nie śpi, Sośnica. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
2: Pozdro, Sośnica. Dobrze, że nie trzeba było głęboko do was schodzić.
0: Zasięg, że mają. Super.
5: Pozdrawiamy.
6: Branża rowerowa. Sezon jest cały rok.
5: Ja widziałam właśnie takiego rowerzystę w rękawiczkach, już w kapturze, w czapce, ale jest sezon cały czas, jadę. Jest mi ciepło, jest mi ciepło.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i branża rowerowa musi jeszcze opony na zimowe zmienić.
2: Tak,
0: no,
2: tak jest.
0: No, nie, no, jesienne, zimowe i tak dalej.
5: Super, że nie śpicie i słuchacie RMF Max. Jesteśmy z wami w pracy od samego rana i mamy hity na maksa. Temper City i Self Aware to 10 minut po 6.
0: Bez was nie ma tego programu.
5: Yeah.

0: Od samego rana w RMF Max gramy tak, żeby w środę chciało wam się bardziej. Marlon Hofstadt, 17 minut po 6.
1: Przepraszam, wyrwało mi się, bo 3-4. Polska, polska reprezentacja kobiet do lat 20 awansowała z fazy grupowej na Mistrzostwach Świata, moi drodzy. To jest ogromny sukces. Wczoraj pokonujemy Meksykanki 2-1.
2: Wow.
1: I lecimy, nie?
0: Brawo, dziewczyny.
2: No to jest jakiś koszmar dla lewego. Przecież to już teraz nie jest jedna gówniara z paletką, tylko po prostu cała drużyna gówniara. I to z piłką, a nie paletką. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: 6:30. Moi drodzy, najlepsza pora, żeby wstać i słuchać hitów, które wam serwujemy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karuna i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kosmiczne informacje od samego rana.
0: Ale to absolutnie sztos.
3: Zróbmy klimat,
4: no,
3: zróbmy
4: już
3: klimat.
4: Nie, no, słuchajcie, co zrobić, jak spotkacie kosmitę? No, trzeba to poważnie przemyśleć i odpowiedzialni ludzie wzięli się za to oczywiście w USA i tam już przygotowano specjalny plan, eksperci, jak się zachowywać i to dotyczy i lekarzy, i policję, i wszystkie reakcje społeczne mają być ściśle zaplanowane. Natomiast jak konkretnie? No, część z tych rzeczy jest jawna, ale część jest tajna.
0: Tak myślałem właśnie.
3: Co zrobić, gdy spotkasz kosmitę?
4: Tak.
0: Pieny, przecież my to w Polsce możemy kursy prowadzić, bo w internecie to ich mamy od groma, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i kosmitów nie brakuje u nas.

0: nas przytula od samego rana. Somber w RMF Max specjalnie dla was, bo to jest najlepsza ekipa i wasz ulubiony poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji, żebyście mieli jeszcze lepszy humor i żebyście od razu się rozgrzali, zanim wejdziecie do pracy. Czas na zabawę, jaką dla was przygotowaliśmy. Mateusz ukrył klucze, a zabawa się nazywa Gdzie są moje klucze?
2: Ponieważ to jest pytanie, które pada najczęściej rano. Gdzie są te klucze? I teraz słuchajcie, mamy taki rebus, taki zagadkę.
0: Gdzie są klucze? To jest gdzie pytanie o poranku. Gdzie te klucze są? Właśnie wypadły. Więc to jest pewnego rodzaju podpowiedź, słuchajcie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie są klucze w studiu RMF Max, gdzie je włożyliśmy.
1: Napisz nam na Messengera RMF Max albo napisz nam wiadomość przez Instagrama, gdzie te klucze zostały ukryte.
3: Max. Już nie powtórzysz tego, nie?
2: Nie powtórzę, ale liczy się, żeby była ciekawa odpowiedź, no i może właściwa też, no nie wiem.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
7: i Klemens prawy,
6: więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. I po reklamie.

0: Ale to są hity na 10 minut przed siódmą. Walk the Moon.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i właśnie o tej porze jesteśmy z wami w tym zadaniu, które wydaje się niewykonalne, czyli szukamy z wami kluczy. Szukamy z wami kluczy przed wyjściem do domu.
0: To jest właśnie ta zabawa, w której szukacie razem z nami klucze, które my ukryliśmy w pewnym miejscu.
4: Ciekawe odpowiedzi przyszły.
0: Na przykład Krzysztof napisał, że klucze w torebce są.
4: Tak, blisko, ciekawy pomysł.
0: Blisko najbliżej, ale...
4: Klucze znajdują się w miejsce z płatkami. To Przemek oryginalnie, fajne, inspirujące.
3: No jeszcze Dawid stwierdził, że na 100% są w damskiej kosmetyczce.
0: No właśnie, kurczę nie.
4: Kochani, 0%. Blisko, ale najbliżej był Krzysiek. Klucze są w torebce, ale papierowej z gazety. Wiadomo, bo wszyscy mamy mnóstwo gazet oczywiście, zawsze ze sobą, w butach były, albo w kotłowni.
0: W gazetowni, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będziemy szukać kluczy, także słuchajcie również jutro RMF Max przed siódmą.

0: Halo, co ty masz? No, supermoce, wiadomo, bo super gramy, męskie granie orkiestra, supermoce, RMF Max.
1: 6 minut do godziny 7, dzisiaj w niektórych miejscach znowu upały 30 stopni, ale są już, słuchajcie, pierwsze modele zimy, tak się okazuje.
0: Wow.
1: W grudniu może być słabo, jeżeli chodzi o śnieg, ale za to w styczniu podobno jak nam przysypie, to się nie odkopiemy. Będziemy łopatować i jeszcze raz łopatować.
2: Czyli w tym roku już nie pójdę na sanki.
0: A więcej sensownych informacji we fleszu już za moment.
2: I tak już 20 lat. Sport i pogoda też zaraz będzie.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Myślę, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę. No, mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
1: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Będzie wygodniej, więcej i na czas. Na trasie Warszawa-Gdynia-Wrocław-Kraków pasażerów mają wozić nowoczesne lokomotywy. PKP Intercity zamówiło 32 maszyny od polskiej firmy Newag. W takim razie sprawdźmy, co to konkretnie dla nas oznacza.
2: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
3: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
2: Jest plan, aby podróżowały także za granicę.
1: Tematem zajęła się Martyna Czerwińska. Pierwsze lokomotywy mają być gotowe za 2 lata. Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo no pod tym względem wykosiliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%. Słuchajcie, a to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania, w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy się musieli podzielić.
4: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
1: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Myślałem, że chodzi o magazyny kalesonów.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
1: W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów świetnie zaprezentował się Real Madryt. Królewscy pokonali u siebie Inter 2-1. FC Porto przegrała z Manchesterem City 0-2, a Borussia wygrała z Villarrealem 3-2. Startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Biało-czerwoni trafili do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Z Portugalczykami w stolicy Bułgarii powalczymy jutro o 15.
7: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
1: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda.
6: Sprawdzisz?
8: Sprawdź!
6: Sprawdź!
8: Pogoda w RMF Max.
1: No mamy solidny powrót lata, no może nie wszędzie, bo nad morzem 21 stopni, 23 kreski w Poznaniu, ale już na przykład Warszawa zanotuje 29, 30 w Katowicach i uwaga, 32 kreski w Krakowie. Także południe kraju naprawdę będzie dziś się walczyć z gorącem, no trzeba będzie odpalić wiatraki, będzie też słonecznie, ale na północy może popadać deszcz.
9: No na lato też jesteśmy przygotowani jak coś, w każdej chwili.
8: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: No i jesteśmy też przygotowani na ten dzień oczywiście, bo jesteśmy tutaj dobrą ekipą. Ania Łopuszańska z nami.
1: Dzień dobry i do zobaczenia, znów do usłyszenia w zasadzie.
10: Karola Kowalska, Filip Kliber, Mateusz Marek, jesteśmy z wami do 9:00. Jest też Michiko, wasza ulubiona, na zegarach 3 minuty po godzinie 7:00. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy. Bob Sinclair na 8 po 7.
1: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia?
0: Oby nie na diesla.
1: Taki wózek będzie już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
1: Dokładnie.
2: Super sprawa to jest. Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
2: Można. Wózki można zastąpić.
0: Można.
2: No tylko palety są na zawsze.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max. Wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę, możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: RMF Max. Będzie śmiesznie.

0: przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc, a na razie jest dobre rano. Tak jest, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dobre rano, bardzo mi się to podoba. Dobre rano, ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
4: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
3: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
5: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
3: To da mniej.
0: Ale współczujemy, przytulamy bardzo mocno.
6: Dzisiaj nieprzygotowanie zgłosiłabym z edukacji zdrowotnej. Moje zatkane zatoki powodują lawinę innych dolegliwości.
0: Ale Kasia, nadajemy ci w takim razie w RMF Max ksywę Ormus. Masz zatkaną zatokę.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymajcie się tam dzielnie, ekipa, jesteście super.
3: Podbijamy wam pieczątkę, nieprzygotowanie, tak. Zaliczone w RMF Max.

0: Swedish House Mafia o tej porze brzmi najlepiej na świecie. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. Co jest w kalendarzu dzisiaj, który to jakoś początek września nadal, prawda?
1: No, ale do października jeszcze trochę zostało, więc studenci robimy teraz RMF Max głośniej, ponieważ najtańsze miejsce w akademiku kosztuje no jakieś 4,5 stówki miesięcznie za pokój dwuosobowy. A za pokój jednoosobowy o takim wyższym standardzie trzeba zapłacić już prawie nawet 2 koła. Natomiast te ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca polskich PLN-ów złotych.
0: To jest luksus, no. To jest jakby luksusowo. Jest luksus,
2: no. Mieszkania są pewnie jeszcze droższe, najdrożej jest pewnie w Krakowie i w Warszawie, no ale być na studiach to jest jak być prawdziwą miss świata, no. Wszystko, czego pragniesz, to pokój na świecie.
1: Gdziekolwiek.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Fajnie? Fajnie, pewnie, bo tak dla was gramy w RMF Max. Eli Oaks.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i słuchajcie, rzucamy piłkę. Od rana o piłce dużo było w RMF Max. Mamy nazwiska nominowanych do tegorocznej Złotej Piłki 2026. Nie ma tam Roberta Lewandowskiego.
3: No tak, no ale też nie ma Roberta Kubicy, Adama Małysza, Mariusza Pudzianowskiego. Także lewy, nie ma się czym martwić, nie? Głowa do góry.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Nie pierwszy? Miejmy nadzieję, że ostatni raz.
3: Oby tak było, ale u nas nie gasną absolutnie hity na maksa. Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem, to nowość u nas.

0: W RMF Max gramy wam takie hity, że wam się głowa buja jak u pieska na waszej masce. Dajnoro i My Mind na 5 minut przed godziną 8.
1: I pozytywne newsy też znajdujemy dla was. Polska jest piękna, to wiecie, ale dlatego, że we wszystkich miejscach noclegowych w Polsce w lipcu i sierpniu spało 10 milionów turystów.
0: Wow, rekord absolutny.
2: Z drugiej strony, po co jechać na wakacje gdzieś na południe Europy, skoro w Polsce i tak już jest tak samo drogo i tak samo gorąco.
0: No, to masz rację.
2: A jak gorąco? Dokładnie będzie dzisiaj, to sprawdzimy już za moment z Anią Łopuszańską, która jest w studiu. Flash, prognoza pogody i sport o 8 przed nami.

0: MediaMarkt.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.

0: smartfonów znacznie więcej czasu niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika z międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2025.
1: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu. Czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości. Zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki.
0: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych, ale żeby nie było tak do końca negatywnie, to polscy uczniowie świetnie wypadają w naukach przyrodniczych i w matematyce. Jesteśmy w czołówce. Końcówka roku będzie powrotem do rynku pracownika. Między październikiem a grudniem aż 32% działających w Polsce przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Najwięcej ofert znajdziemy na wschodzie Polski, najgorzej pod tym względem wypadnie centrum i południe. Na pracę mogą liczyć przede wszystkim budowlańcy, agenci nieruchomości i specjaliści. Tymczasem do Polski wróciło. Pięknie prezentują nam się dzisiaj pogodowe mapy, miejscami ponad 30 stopni słońce, a co na to nasi słuchacze?
2: Super, jest bardzo fajnie. Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
3: Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze, na pewno słońce trochę koi i woda.
4: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz.
0: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Michał Radkowski.
5: Mamy to?
6: Mamy to!
5: Sport w RMF Max.
0: I na otwarcie Nowy Jork, doniesienia z kortów. Aryna Sabalenka awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open. Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. Teraz czekają starcie z Jessicą Pegulą, która pokonała Emmę Navarro 3-6, 6-4, 6-3. A my z kortów przenosimy się jeszcze błyskawicznie na piłkarskie boiska. W meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City 2-0 ograł FC Porto. Bohaterem starcia i autorem bramek Norwek Erling Haaland. Nie zawiódł wczoraj także Real Madryt, który pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. Ewa Major tymczasem nominowana do złotej piłki France Football. Z Barceloną sięgnęła po mistrzostwo oraz Super Puchar Hiszpanii, Puchar Królowej i Ligę Mistrzeń. Gala wręczenia nagród 26 października w Londynie.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: No i słuchajcie, mamy 30 na termometrach, no może nie wszędzie, tam gdzieś się na północy może popadać, ale poza tym ma być pięknie, słonecznie i nawet do 32 stopni, słuchajcie, Kraków, Rzeszów zanotują takie wartości. Do tego wszystkiego, no musimy brać pod uwagę, że niestety jutro zrobi się już znacznie chłodniej, więc korzystajmy z tej pięknej pogody dziś.
7: Hity na maksa. Czy jeśli na przykład otworzę butelkę i teraz złapię sobie trochę lata?
8: Oh.
7: I zakręć to, no,
9: i zakręcę, to będę mogła je wypuścić.
0: A później się z nami podziel.
9: W cierniku.
8: To są pomysły właśnie nasze na rano. Dziękuję.

0: Na pewno teraz będziecie do końca dnia nucić ten numer. To Akcent i Kylie na 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No bo tak to właśnie działa, że jak my wam coś powiemy, to to potem zostaje w głowach na cały dzień. No i teraz słuchaj, bo możesz dzisiaj od nas dostać 3000 zł tylko za to, że odbierzesz telefon.
3: No, możecie to dosłownie spaść z nieba. Dlaczego? No bo to jest nowa urodzinowa zabawa Deszcz Nagród w RMF Max.
0: Także 3000 dla ciebie za odebranie telefonu, ale możesz zawalczyć o 10000 zł. Także to już jak tam wolisz, nie? Chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej?
2: Wow.
3: No i zgłaszamy się SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369 zł lub przez rmfmax.pl. No,
2: jeśli ktoś...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Jeśli ktoś tęskni za deszczem, to dzisiaj może na niego spaść nawet fajniejszy deszcz. Deszcz nagród w RMF Max. Zgłoś się teraz 7327. Tutaj przyszli hasło MAX.

0: Od razu się czujemy, jakby były wakacje. I tak macie cały rok z RMF Max. Fastboy i Music Sounds. Koniecznie z nami zostańcie. Jest 18 minut po 8.
1: I jest też kolejna spożywcza afera ze Skolimem. Tym razem nie chodzi o parówki. Skolim wypuścił właśnie swojego energetyka, tylko jest problem. Aha. Te puszki nie są objęte systemem kaucyjnym, chociaż powinny być. Tam, gdzie znajduje się zwykle to takie oznaczenie, że 50 groszy czy tam złotówka, tak? No to tutaj jest kod QR z hasłem sprawdź co u Skolima i można sobie przejść na jego Instagram.
2: O, super, super. Wrzucę, nie wrzucę. No jak masz swoją stację, swoje parówki, no to możesz też mieć swój system kaucyjny chyba, nie?
0: Ale też przy okazji, skoro Skolim jest puszkofobem, to na pewno nigdy nie wypuści swojej konserwy.
1: Na pewno.
0: Nie da na sobie zarobić.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Dobry humor o poranku w RMF Max dostarcza jak nie kto inny, jak on, Dawid Podsiadło o 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i znowu kradzież i znowu we Francji. Dzięki RMF Max wstajecie i wiecie jako pierwsi, że tym razem na południu kraju złodzieje wybili okno, włamali się do muzeum i ukradli 4 dzieła sztuki. No i przy okazji też to byli geniusze jak ci z Kevina, bo jedno upuścili uciekając.
3: Tak, to było muzeum, to była sztuka Renoira, ale wiadomo, jak są trzy obrazy, to trzy obrazy są takie najczęściej. Obraza stanu, obraza życia i obraza majestatów.
1: Max.
2: Ale naprawdę znowu okradają muzea we Francji, no i jakieś stare obrazy kradną, nie mogą wpaść na coś nowego? Przypadkiem chociaż.

0: O tej porze w RMF Max brzmi najlepiej na świecie. Fire, fire i Shimza. To już wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, ceny szaleją.
1: Oczywiście, że szaleją.
0: Więc musi wkroczyć co?
1: Chcemy powołać gang benzyniaków.
2: I teraz razem z wami, razem z ekipą RMF Max zbieramy gang benzyniaków, bo jest już w gangu Lisek Gazusek.
1: Jest też Balbinka Benzynka.
0: No i jest też Karol Kanister.
1: Ale potrzebujemy więcej członków gangu, bo to musi być gang paliwowy silny naprawdę. Zbierzmy mocną ekipę, wiemy, że jesteście najlepsi, że słuchają nas tylko najbardziej kreatywni. No i powołajmy taki mocny gang. No.
2: Więc teraz nagraj głosówkę, wyślij ją przez Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, też wpisujesz RMF Max i od razu możesz taką głosówkę nam wysłać. Kogo byś jeszcze dodał do gangu benzyniaków? O, już mamy pierwszą propozycję. Jest jeszcze Daro Dystrybutor. Też trzeba go dodać. Koniecznie.
1: Gang paliwiaków, benzyniaków. Tego ja nie wierzę w to, co się tu dzieje, nie?
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: To jest to, czego potrzebujemy o tej porze. Nowa Zalia, Tylko mnie kochaj w RMF Max na 10 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A wy, ekipa, zapytaliśmy was o to, jakie postacie mogłyby się pojawić w gangu benzyniaków i oczywiście rozwaliliście nam skrzynkę. Jesteście niesamowici. Kto dołączy do gangu, przekonamy się właśnie teraz.
4: Zgłaszam swoją kandydaturę do gangu paliwniaków. Arek Akcyza.
5: Ropa Renata.
6: Lejek Lucek.
7: Oktawia Oktan.
8: I Dieselek Marcelek.
9: Ktora z dystrybutora.
10: Z racji tego, że jeżdżę na firmowe, a nie za swoje, polecam wam Ewkę Flotówkę.
11: Do gangu benzyniaków koniecznie musi dołączyć Kazik Kompresor.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Uwielbiamy was.
3: Zabrane.
0: Żadna podwyżka z wami nie straszna.
3: Ludzie, co wy zrobiliście?

0: Oczywiście od Max. Jest 5 minut do godziny 9. Rihanna zagrała swój hit. Mamy takich hitów jeszcze więcej, ale też mamy ważne informacje.
1: Mamy ważne informacje, również te pogodowe. Dzisiaj będzie gorąco i to jest ważna informacja, żeby pić, żeby wziąć sobie, kto wie, może krem z filtrem, może to jest ostatni moment, żeby go użyć w tym sezonie.
2: Więcej resztę o tym pozostawiam profesjonalistom. Za momencik wyjeżdża Flash.
1: I no pogoda i też będzie.
0: Czy wziąć krótkie spodenki, nie? To też jest ważne.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 9. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. W poniedziałek dowiemy się, kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim do końca kwietnia, czyli do momentu, kiedy wygasa kadencja aresztowanego Radosława Piesiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
1: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że

0: więc podróż do pracy może potrwać trochę dłużej. 5 projektów walczy o 600 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego w Starachowicach. Tylko do piątku można oddawać głosy w tradycyjnej formule, czyli w Urzędzie Miasta. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, głosowanie internetowe już dobiegło końca.
1: W starachowickim budżecie obywatelskim miasto traktuje się jako jeden okręg wyborczy. Zrealizowany zostanie tylko jeden projekt. Wśród propozycji jest remont chodnika przy ulicy Glinianej oraz budowa zadaszenia nad trybunami w Parku Miejskim. Poza tym to utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej na Michałowie, remont ulic Prądzyńskiego i Sowińskiego oraz budowa nowych miejsc parkingowych. Jeden z projektów dotyczy też przywrócenia walorów rekreacyjnych starachowickim zbiornikom i ciekom wodnym. Obejmuje to ograniczenie zarybień do wybranych gatunków ryb. Wyniki głosowania poznamy pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Tyle od naszego reportera. Inowrocław włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tegoroczna edycja kampanii potrwa od 16 do 22 września pod hasłem Mobilność dla każdego. Głównym punktem programu w Inowrocławiu będzie festyn, który odbędzie się 19 września. A co między innymi zaplanowano?
2: W programie znalazły się między innymi zwariowane rowery, energorowery, blender bike oraz rowerowa wyciskarka do soku. Uczestnicy będą mogli przekonać się, ile energii potrzeba, aby wprawić urządzenia w ruch, a także aktywnie spędzić czas.
0: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Ratusza. Częstochowa ma wiele twarzy, a każda z nich może opowiadać inną historię. Tegoroczne 12. Triennale Sztuki Sakrum zaprasza do spojrzenia na miasto oczami jego mieszkańców i artystów.
3: Będzie można zobaczyć pracę 40 artystek i artystów związanych z Częstochową. Będzie to wystawa problemowa, która mam nadzieję pobudzi Państwa do myślenia i spowoduje to, że będziecie częściej odwiedzać Miejską Galerię Sztuki.
0: Mówił Robert Jasiak, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.
4: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W ten środowy poranek warunki biometeo oddają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i gdzieniegdzie w Wielkopolsce może popadać, a wieczorem parasole przydadzą się też mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Najcieplej dziś w Rzeszowie, w Maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, w Warszawie i Białymstoku spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie, gdzie termometry pokażą 19 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: No i żegna się z Wami Wasz gang benzyniaków.
7: Filip Flotek. Mati Paruwa
6: i Karo 95.
7: U nas paliwo, żeby mieć energię na poranek, masz zupełnie za darmo.
6: A więcej energii możecie łapać. Możecie łapać śmiało na naszym Instagramie Poranek RMF Max.

Keeps i Going for Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Zawsze przy okazji tej piosenki warto przypomnieć, że ostatni dzień lata to dopiero za 2 tygodnie, a dzisiaj to w ogóle mamy dzień najlepszy z całego lata. Dzisiaj piękna aura, 30 stopni. Możecie nie umierać. No, najgorzej, że tak średnio z tego skorzystamy, jak siedzimy w pracy, ale może się jakoś szybko uwiniemy. Na pewno się szybciutko uwiniemy z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, który właśnie w tym momencie startuje. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam, jak zawsze, do 12:00. Złoto teraz od Antoine'a Clamarana. Gold.

takie podróże w czasie nic nie robiłem do 2008 roku. Przeniósł nas Guru Josh Project Infinity 2008 w RMF Max. A my lecimy sobie z dzisiejszym pytaniem dnia do pracy. Dzisiaj takie tematy, powiedzmy, kulinarne wiadą, bo chciałem was zapytać, jakim drugim śniadaniem, lunchem, obiadem przynoszonym właśnie do pracy można najbardziej zaskoczyć kolegów i koleżanki z pracy. No bo wiadomo, tam standardowe kanapki czy jakaś zupka, to raczej nikt nie zwróci uwagi, ale są takie dania, które wywołują zaskoczenie, chociaż to może być różny rodzaj zaskoczenia, bo jak ktoś kiedyś do nas, do dzisiaj się nikt nie przyznał, ale przyniósł rybę i wrzucił ją do mikrofalówki, no to było zaskoczenie, ale raczej mało pozytywne. Natomiast no, niedawno na przykład koleżanka takie gofry wytrawne sobie zrobiła na drugie śniadanko. Albo inna koleżanka przyniosła jakieś takie japońskie naleśniki z pastą z rzepy. No to pochwalcie się swoimi doświadczeniami, kto nas najbardziej zaskoczy tym najbardziej zaskakującym drugim daniem albo obiadkiem do pracy, to na pewno znajdą się gadżety RMF Max. Piszcie na 3001 SMS-y, albo piszcie, albo nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max. Gadżety czekają.

Leć wysoko, fly high, Tobi Romeo w RMF Max. Nie wiem, czy wysoko, nie wiem, czy daleko, ale ja mówię leć po hajs. I to nawet od ziemi się specjalnie nie trzeba odbijać, bo wystarczy wziąć do ręki smartfona i już jesteś o krok od dużej kasy. O co chodzi? O urodzinowy deszcz nagród, naszą nową zabawę na 22 urodziny RMF Max. Codziennie rozdajemy kasę. Codziennie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, ale to nie koniec, bo za samo odebranie telefonu już jest, wczoraj było 2000, no to dzisiaj lecimy grubiej. Dzisiaj jest 3000 zł za to tylko, że powiesz halo, jak do ciebie będziemy dzwonić. 3000 na początek, a może być więcej, może być 10 tysięcy złotych. I uwaga, jak wejdziesz do gry teraz, przez najbliższych 10 minut to twoje szanse na znalezienie się w finale pomnożymy 580 razy. Czyli jeden SMS wysłany, a 580 szans u nas w systemie. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 369 VAT albo wbijaj na www.rmfmax.pl. I uwaga, dzisiejsze zgłoszenia wchodzą i do dzisiejszego, i do piątkowego finału, także nie dość, że runda bonusowa 580 razy więcej szans, to jeszcze podwójna szansa na finał. I na 10 tysięcy złotych nawet w naszej urodzinowej zabawie. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max. RMF Max.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

Impreza. W ten środowy poranek warunki biometeo oddają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i gdzieniegdzie w Wielkopolsce może popadać, a wieczorem parasole przydadzą się też mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Najcieplej dziś w Rzeszowie, w Maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, w Warszawie i Białymstoku spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie, gdzie termometry pokażą 19 stopni Celsjusza.

Frequencies i Reality w RMF Max, a dzisiaj startują siatkarskie mistrzostwa Europy, oczywiście z Polakami. Polacy pierwszy mecz grają jutro z Portugalią, no i tam no pressure, panowie, ale wiecie, dziewczyny spisały się dobrze, zajęły czwarte miejsce, a w przypadku panów liczymy zdecydowanie na więcej. Polska ma szansę pierwszy raz w historii obronić tytuł. Nie żeby coś, ale 26 września zaplanowano finał, to wy już sobie nic na ten dzień nie planujcie. My mamy zaplanowany flash o 10, a przed 10 jeszcze Tame Impala, Loser.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
7: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Cześć, tu Daria Zawiałów.
12: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Minęła 10:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nazwisko warte zapamiętania. Paweł Kapuła, polski dyrygent młodego pokolenia, poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
16: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. Po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry, tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
15: Mówił Paweł Kapuła.
3: To jest RMF Max.
15: Ponad 1000 wystawców prezentuje sprzęt wojskowy na targach w Kielcach. Trwa 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Prezentowane są m.in. czołgi, śmigłowce, karabiny, aż po mundury i kamizelki dla żołnierzy.
17: Cały świat zbrojeniowy jest dzisiaj w Kielcach. Charakter tych targów ma tak międzynarodowy zasięg. Około 1000 przedsiębiorców, z czego z samej Kanady około 250. No i w tym my, jako strategiczny partner, Polska Grupa Zbrojeniowa, trochę reprezentujący cały polski przemysł zbrojeniowy, bo jest okazja do wielu rozmów, do podpisywania umów, do promocji naszych produktów i usług, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. W związku z tym skala tego wydarzenia myślę, że odpowiada już trochę aspiracjom polskiego przemysłu obronnego, ambicjom, które mamy.
15: Mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Jutro o 17:00 na Alei Róż w Nowej Hucie wernisaż wystawy plenerowej zatytułowanej Nowa Huta, Dimitrowgrad.

0: większego organizmu miejskiego.
1: Wyjaśniał Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty. Wielkimi krokami zbliżamy się do jesieni. Chociaż zdarzają się jeszcze iście letnie dni, no to wieczory są coraz chłodniejsze. A jak dbacie o odporność?
2: Jakie sposoby, żeby się nie dać pogodzie, nie złapać tego pierwszego przeziębienia?
3: Pierwszego przeziębienia to na pewno dobrze się odżywiać. Dużo owoców, ile się da, i w miarę naturalnych, nieprzetworzonych, świeżych.
2: Jak dbać o odporność w takim czasie, bo gdy ta pogoda...
4: Spacerować.
5: Zmienić klimat, żeby ta odporność wróciła.
6: Ciepła herbata z cytrynką.
1: A z mieszkańcami Trójmiasta rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. Wieczorem w wielu regionach spodziewamy się opadów deszczu, między innymi na Śląsku czy na Mazurach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Szef nam psuje krew od rana, koleżanka z pracy jakaś taka nie w sosie, marudna. Nieważne, my robimy głośniej i wszystko jest w porządku. Everything's fine. Alok z Jennifer Lopez w RMF Max. Dawid Miązek, jestem z wami do 12.

Sorry, papi, idealny miks, brzmienie klubowe Hilatino Topic i Becky G w RMF Max, a przed nami skromna dziewczyna z Krakowa, którą no jeszcze nie tak dawno znało, może jej osiedle, może była znana w Wielicce, może tam najdalej w Bochni, a dzisiaj cała Polska noci jej hity. Bledka oczywiście, komu miałabym powiedzieć. RMF Max.

0: Prima balerina w RMF Maxa, my wracamy do pytania dnia, do pracy. Dzisiaj pytamy o najbardziej zaskakujące drugie śniadanie, lunch, obiad, które można przynieść do pracy. Ktoś mi tu podesłał wiadomość: galareta z głów karpia. Okej, z głów? Naprawdę? No ale w sumie zaskoczyć czasem można dużo bardziej takimi tradycyjnymi tematami.
1: Kiedyś zaskoczyłam koleżankę z pracy, bo przyniosą sobie na drugie śniadanie gołąbki od mojej mamy i pięknie pachniało w całym biurze. Pozdrawiam, Magda.
0: Też pozdrawiamy. A tutaj Karolina z ciekawą opcją.
2: To mój kolega z biura kiedyś zaskoczył mnie śniadaniem sushi. To był chleb rozwałkowany, a w środku było masło orzechowe i banan. Mniam.
0: Najbardziej zaskakujące drugie śniadanie. Dajcie znać 3001 albo Messenger RMF Maxa z nami Ale Farben i Ba.

0: Body Isn't Ready, to jest super RMF Max rozgrzewający. Za chwilę pogoda, która dzisiaj też raczej nie da nam powodów do narzekania. No będzie ciepło, ale wiadomo, jest ciepło, to za chwilę zrobi się zimno, jak to w Polsce. Wy się pogodą w Polsce nie musicie przejmować, bo wy sobie możecie zrobić drugie wakacje albo pierwsze wakacje, jak tych pierwszych nie zaliczyliście. A za co? A za kasę, którą zgarniecie w urodzinowym deszczu. Nagród codziennie 10 tysięcy złotych. Wchodzisz dzisiaj do gry, to wchodzisz też nie tylko do dzisiejszego finału, ale też od razu do piątkowego. Taki bonus, a jakby tych bonusów było mało, to teraz lecimy jeszcze z szybciutką, ekspresową, dosłownie 6-minutową rundą bonusową, w której 650 razy mnożymy wasze szanse w zabawie urodzinowy deszcz nagród. No szanse na to, że znajdziesz się w finale. Jak się znajdziesz w finale, to za samo odebranie telefonu masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy. Chcesz odebrać po południu telefon od RMF Max? No to nie czekaj, tylko zgłaszaj się do gry teraz, jak trwa runda bonusowa. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło Max za 369 pod numer 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. Wieczorem w wielu regionach spodziewamy się opadów deszczu, m.in. na Śląsku czy na Mazurach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Niezmiennie poszukująca męża Rye z kawałkiem Where is my husband. Teraz z nami w RMF Max, ale za moment zmieniamy klimacik tak o 180 stopni, bo będzie z nami facet, który no co prawda od kilku lat jest na klubowym szczycie, ale już można spokojnie o nim powiedzieć, że to jest legenda, zwłaszcza trensowych brzmień. Tutaj w takiej spokojniejszej wersji, ale te trensowe nuty i tak łatwo wyczuć. I Like razem z South Star. A za chwilę 11 Flash i pogoda.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
0: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
7: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
12: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Minęła 11:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Mają one obowiązywać od godziny 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silne podmuchy wiatru. Aktualne pozostają także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla 8 województw. Dotyczą one podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godziny 18. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami do 31 stopni.
14: To jest RMF Max.
16: Mieszkanki Inowłodza mogą dziś skorzystać z bezpłatnej mammografii. Nasz reporter sprawdził, gdzie i do której godziny będą przeprowadzane badania.
17: Mammobus jest już dostępny przy Urzędzie Gminy w Inowłodzu przy ulicy Spalskiej 2 i tak będzie do godziny 17. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które mogą wykonać je w ramach programu profilaktyki raka piersi. Warto pamiętać, że mammografia pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy.
16: Informował Łukasz Kowalczyk. Jak ma się zmienić Park Sienkiewicza w Oleśnicy? Na pewno pojawi się więcej zieleni. Wczoraj w bibliotece odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie.
18: Zieleni na pewno przybędzie, tutaj o drzewa zadbamy, jeśli chodzi o jakieś podstawowe zakresy pielęgnacyjne. Na pewno jest kilka jednostek takich starszych, które stwarzają potencjalne zagrożenie, więc nie jest tego dużo, ale kilka takich się znajdzie, więc przewidujemy po prostu zastępstwo tych drzew.
19: Ścięcie i na ich miejsce nowe.
18: Nasadzenia zastępcze, tak jest.
16: A z naszym reporterem Piotrem Paszkowskim rozmawiała projektantka Wiktoria Dudar. A teraz szybko zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie trwa winobraniowe brejkowisko. To strefa dla młodych, w której mogą wyżyć się artystycznie, a w programie jest m.in. wydarzenie związane z breakdance'em, beatboxem i freestylem. Dodatkowo w piątek macie szansę obejrzeć taneczną walkę wieczoru, czyli pojedynek na improwizację i umiejętności. Strefa będzie działać codziennie między 17 a 20. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką zapowiada w tym sezonie Konińskie Centrum Kultury, które rozpoczyna nowy cykl zatytułowany Scena Konin.
20: Konińskie Centrum Kultury w nowym roku artystycznym przygotowuje cykl Scena Konin, gdzie będziemy zapraszać ciekawy teatr. Scenę Konin rozpocznie spektakl Pętla na motywach opowiadania Marka Chłaski. Pętla będzie pierwszym spektaklem w ramach cyklu Scena Konin na deskach Konińskiego Centrum Kultury. Po informacji o kolejnych przedstawieniach zapraszamy na naszą stronę KCK Konin.
16: Mówił

0: W większości kraju jest pogodnie, ale za to w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Mazurach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Startujemy z ostatnią godziną środowego przedpołudnia, więc za chwilę nam się ta wskazówka przesunie i już do weekendu będziemy mieć bliżej niż dalej. No to czekamy, a 11 otwiera nam Temper Cities i Self Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

Oskar Cyms bez końca i tak lubimy grać w RMF Max i wracamy sobie jeszcze do pytania dnia, do pracy. Pytanie dzisiaj o najbardziej zaskakujące drugie śniadanie, lunch, obiad, które można przynieść do pracy i zaskoczyć kolegów, koleżanki. Jakie tu propozycje padają? Rolada po niedzielnej imprezie, śledziki na raz, ryba do mikrofalówki. O proszę, powtarza się temat. To faktycznie potrafi zaskoczyć. Kamil tutaj napisał wodzionka, czyli taka zupa z chlebem. A Hubert pisze wątróbka drobiowa z ziemniakami i surówką. No takie faktycznie niestandardowe do pracy. Wasze propozycje na zaskakujące danie do pracy 3001 albo Messenger RMF Max. Jakie gadżety na pewno się znajdą.

0: Fate od Alena Walkera i Ave Max w RMF Max, a na naszych socialach ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy urodzinowy deszcz nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy, ale może być też PlayStation 5, może być projektor wypasiony do filmów, hulajnoga elektryczna i wiele więcej nagród. Rozdajemy prezenty na nasze urodziny. A co? Zazwyczaj na urodziny przyjmujesz prezenty, a my rozdajemy. Tak to działa. 7327, wysyłaj hasło Max pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na rmfmax.pl i jeszcze dzisiaj sięgnij po nagrodę.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: nowe AGD, tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
6: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

ty masz. Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Słuchajcie, przełom w AI. Twórcy czata GPT ogłosili, że najnowsza wersja rozwiązała nierozwiązywalne od dekad równanie matematyczne, równanie Naviera Stokesa, i jest to przełom w sztucznej inteligencji. Znaczy byłby, gdyby nie to, że czat niczego nie rozwiązał, tylko po prostu ukradł to rozwiązanie. Chodzi o to, że pracowała nad tym dwójka naukowców, którzy swoje rozwiązanie, swoją teorię wrzucali do płatnej wersji czata GPT w celach tam przeliczeniowych, ale sama koncepcja była ich. No a czat GPT sobie to wziął i ogłosił: rozwiązałem. Trochę jak ten trójkowy uczeń, który nagle się cieszy, bo dostał piątkę na sprawdzianie, bo ktoś mu ściągę podrzucił. Jaki z tego morał? No trzeba uważać, co tam wrzucacie do tego czata. Na przykład sprawdź, czy tu wszystko dobrze w tym akcie notarialnym, a za miesiąc będzie eksmisja. Komputer teraz będzie mieszkał w twoim

0: mama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam. Jestem Agata.
9: What up, it's the weekend.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Nasze samopoczucie w to środowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Koszalinie w Maxie spodziewamy się 19 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 30 kreski. W większości kraju jest pogodnie, ale za to w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Mazurach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu.
14: RMF Max.
16: RMF Max.
14: RMF Max.

0: Fate od Alena Walkera i Ava Max w RMF Max, a na naszych socialach ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy urodzinowy deszcz nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Minęła 12, a to jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o 4 miliardy dolarów. Jaki to będzie sprzęt?
1: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
0: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
2: To jest RMF Max.
0: W Pucku powstanie budynek magazynowy w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Podpisano umowę i będzie to pierwsze takie miejsce w mieście.
3: Inwestycja o wartości blisko 4,5 miliona złotych zostanie w całości sfinansowana ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Pucka. Nowy budynek służyć będzie do przechowywania i zabezpieczania sprzętu, materiałów oraz wyposażenia na wypadek kryzysu. Składowane będą tam m.in. pompy, worki przeciwpowodziowe, osuszacze, agregaty prądotwórcze czy środki ochrony indywidualnej. Takie magazyny powstają w całym województwie.
0: Tyle nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. W gminie Iwoni

0: 17 września obchodzimy Dzień Sybiraka. Na pamiątkę zdarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przygotowało szereg spotkań i wydarzeń. Jednym z nich jest spotkanie z Katarzyną Herman.
1: Bardzo znana białostoczanka, czyli Katarzyna Herman, 15 września będzie u nas o godzinie 18 i będziemy mogli wysłuchać fragmentu audiobooka Była taka rodzina, gdzie w sposób niezwykle emocjonalny czyta wspomnienia pani Henryki Bogusławskiej.
0: Mówił szef Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. Zmieniamy temat. Trwa Zabrzański Festiwal Smaków. To pierwsza edycja, w której biorą udział aż 22 lokale gastronomiczne. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo restauratorzy przygotowali dla Was z tej okazji specjalne menu. Festiwal potrwa do 25 września, a więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie miasta.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: We wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest słonecznie, jednak z czasem chmur ma przybywać, ale parasole przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodniej Polski i Mazur dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Białymstoku i w Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 19 na plusie. Tam też najmocniej wieje. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają, więc niektórym przyda się kawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
3: 5 minut po południu, dziewiątki przejęły kalendarz. Dziś jest 9/9.
4: I to będzie piękny dzień. Dzisiaj przez cały dzień możecie mieć życzenia, bo jak są imieniny miesiąca, to się wszystko spełnia.
3: A do tego dzisiaj jest dzień urody, więc także witamy was pięknie.
4: Asia, jak zawsze.
3: Asia pięknie jak zwykle, ale dzisiaj to już przesadziła. Asia Meus, a ten drugi to Irek Jakubek. Hej.

0: wszystkim problemom popołudnia robi adziacz i problemy przestają istnieć.
1: Ja się
0: tego uczyłem. 13 minut po godzinie 12 to jest moja popołudniowa sztuka walki.
1: Wszystkie ważne wiadomości mamy dla was oczywiście także w popołudniu RMF Max. Tak. Dzisiaj dwie są najważniejsze na środę. Mhm. Po pierwsze, nie będzie już więcej CPN, czyli ceny paliw niżej, tak powiedział minister. Mhm. Ale w ogóle się mamy czym martwić, bo paliwo nie będzie droższe niż 10 za litr.
0: Ale nie powiedział czego, nie? Może euro, a może nie.
1: Nie kracz!
0: Dobre popołudnie, tu RMF Max.

0: To jest piosenka o naszym urodzinowym deszczu nagród. Taki mamy konkurs z super nagrodami.
1: Wszystko, czego chcieliście, jest właśnie tu. 3000 za odebranie telefonu i 500 razy więcej szans na finał.
0: Kto chce trafić do finału i za odebranie telefonu już pyk od razu dostać 3000, wysyła teraz SMS o treści MAX na szczęśliwy numer telefonu 7327. MAX 7327.
1: Wy wysyłacie hasło MAX, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 500.
0: A wszystko po to, by za odebranie telefonu dostać 3000. Wysyłaj MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: złotych Comax.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Fantastyczna nowa propozycja od Zali, a Zalia podoba się i panom, i paniom. I to jest kolejny dowód na to, że kobiety stają się coraz bardziej podobne do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet. Naukowcy to badają.
1: Naprawdę tak jest?
0: Tak jest.
1: I że jak?
0: No, że panowie są bardziej jak panie, a panie bardzo jak panowie.
1: Wow, to ja na przykład mam żonę i tak czułem ostatnio, że tak żyję jakby w takim związku jednopłciowym, nie? Teraz już wiem dlaczego. No bo się częściej spotykam z kolegami, nie? Znaczy teraz już mam zgodę i mogę się

0: więcej Davida Getty po południu. 21 minut i godzina 13, a dzisiaj gorące południe jest po południu, a będzie jutro tak jak na północy dzisiaj.
1: Czyli chłodno.
0: Też na południu. Prognoza pogody, którą musicie poznać. Żeby wiedzieć, jak się jutro ubrać. Wiadomo, dbamy o was. Jesteśmy ekipa Maxa, razem ją tworzymy. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: We wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest słonecznie, jednak z czasem chmur ma przybywać, ale parasole przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodniej Polski i Mazur dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Białymstoku i w Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 19 na plusie. Tam też najmocniej wieje. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają, więc niektórym przyda się kawa.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: hity na maksa i najważniejsze informacje macie w popołudniu RMF Max.
1: No i niestety doszło do wypadku pociągu Intercity w miejscowości Sokolniki Suche koło Radomia. Wszystkie ważne informacje, które musicie w tej sprawie poznać, będą we fleszu za 4 minuty o 13. Zostańcie na szczegóły. Jedźcie bezpiecznie.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Minęła 13. Czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Flesz o 13:00. Zaczynamy od wypadku na torach na Mazowszu. W Sokolnikach pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha - Wieniawa został wstrzymany.
1: Na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, na miejscu pracują już służby.
2: To jest RMF Max.
0: Jedna decyzja może mieć wpływ na całe życie dziecka, dlatego specjaliści i miejskie instytucje w Częstochowie przypominają o konsekwencjach spożywania alkoholu w czasie ciąży. W ramach Dni Świadomości FAS do 11 września odbędą się liczne spotkania ze specjalistami czy wykłady, ale nie tylko.
3: Również warsztat dla rodziców odbędzie się, dotyczący rozpoznawania potrzeb dzieci z FASD oraz trudności związanych z ich emocjami, pamięcią, koncentracją i zachowaniem, bo sam proces diagnozy jest niezwykle istotny. Mówi się, że tak naprawdę co 20 dziecko może nawet mieć FASD, więc tak naprawdę w co drugiej klasie jakieś dziecko może być z tymi zaburzeniami i może wymagać właśnie wsparcia i pomocy.
0: Mówiła Barbara Pamuła-Wesołek z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. A teraz szybko zaglądamy do Kielc, gdzie jedna z ulic otrzyma imię Wiesława Gołasa. Aktor pochodził z Kielc i zasłynął setkami ról filmowych oraz kabaretowych.
4: W młodości Wiesław Gołas był członkiem Szarych Szeregów. W wieku 14 lat został aresztowany przez gestapo i poddany torturom. Kieleccy radni, nadając ulicy jego imię, chcą w ten sposób docenić jego niezłomność i karierę. Zespół do spraw nazewnictwa ulic wskazał Wiesława Gołasa jako patrona w 5. rocznicę jego śmierci. Ulica powstanie na osiedlu Dąbrowa 2 w pobliżu ulicy Edwarda Kusztala.
0: To był Marcin Różyc. A teraz w RMF Max Nowy Sącz. Mamy zaproszenie dla miłośników książki, historii, regionu i folkloru. Te wszystkie wątki splatają się w całość na wystawie Muszka w Bursztynie. Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sądecczyźnie. A więcej na ten temat powiedziała nam Teresa Ortyl z Sądeckiego Parku Etnograficznego.
5: Wystawa dzieli się na cztery główne części. Zaczynamy od spotkania Witolda Chomicza i Marii Kownackiej. Potem przechodzimy właśnie do ilustracji z Rogasia. Są to ilustracje oryginalne. Potem przechodzimy do

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj warunki biometeo oddają się we znaki, tak więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie oraz na północy chmur jest sporo i w późniejszych godzinach parasole przydadzą się mieszkańcom Mazur, Śląska czy Wielkopolski. Termometry w Rzeszowie i Krakowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: W dzień urody pięknie was witamy. Pięknie.
4: Co macie w sobie takiego super pięknego, ale jeszcze nikt tego nie odkrył?
3: No i do tego właśnie są głosówki. Żeby za pomocą głosóweczki na naszym Messengerze coś nagrać. Co macie takiego w sobie pięknego, ale nikt jeszcze tego nie odkrył?

0: to wie.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok i przepraszam, z czego się pani śmieje.
1: Przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie i nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję, tak? Jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały.
0: Ho, ho!
1: Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga. Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: nic się nie bój, nic się nie bój. Z radia leci coś więcej niż popołudniowy przebój. To są hity, hity na maksa. To jest RMF Max, 26 minut i godzina 14.
1: Kto śledzi tenisa, ten wie, że US Open trwa w najlepsze. Oj. Ale może nie wiedzieliście, że tenisiści narzekają. Narzekają bardzo, że za bardzo na US Open śmierdzi marihuaną.
0: Kometa przeleciała nad kortami Grzegorzyna i US Open.
1: Na US Open na kortach, tak, śmierdzi.
0: Za bardzo i marihuaną.
1: Za bardzo.
0: Pomyśl sobie, co się dzieje na Wimbledonie. Tam dopiero narzekań nie ma końca. Bo tam są korty trawiaste. Chłe, trawiaste korty, ale powiedział...

0: Tobi Romeo w RMF Max. Ach, Romeo, ach, słońce. Dzisiaj ostatnia szansa na południu, na przykład, żeby przetestować sobie letnie ciuszki, bo idzie o chłodzenie.
1: I jak bardzo zimno będzie w całym kraju, o tym za chwilę. Kto chce być na bieżąco z pogodą i resztą innych ważnych informacji, słucha RMF Max po południu.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: Pogoda w RMF Max.
1: Dzisiaj warunki biometeo oddają się we znaki, tak więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie oraz na północy chmur jest sporo i w późniejszych godzinach parasole przydadzą się mieszkańcom Mazur, Śląska czy Wielkopolski. Termometry w Rzeszowie i Krakowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski.

0: 9 minut i godzina 14, jest po południu, jest dobrze, wszystko gra, RMF Max na fali. I powiem wam, zdjęcia, które człowiek jak zobaczył, to musiał kliknąć. Nowe zdjęcia i to prywatne zdjęcia premiera Donalda Tuska.
1: Tak, premier idzie z siatami, ciężkimi, widać, bo mięśnie napięte, a w siatkach kilogramy soczystych, pachnących jabłek.
0: Znaczy, soczyste, pachnące to jedno, ale kuszące przede wszystkim, bo to w tym naszym polskim raju te jabłka, co prawda nie wąż, a premier i nie Ewie, a gośce. Ale kurde, kusi.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 14. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak mówiliśmy we Fleszu przed godziną, w miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką.
1: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób ciężko ranne są 4 osoby.
2: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
1: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, wypadek spowodował paraliż kolejowy.
3: To jest RMF Max.
0: Lubuskie chce rozwijać sektor technologii kosmicznych. W Zielonej Górze podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie Europejskiego Portu Kosmicznego. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Plan zakłada stworzenie w regionie zaplecza dla firm, naukowców i instytucji zajmujących się technologiami kosmicznymi. Jednym z pierwszych projektów ma być AirLaunch, czyli koncepcja wynoszenia niewielkich ładunków na orbitę z wykorzystaniem platformy lotniczej. Ma być to pierwszy praktyczny krok w budowaniu kompetencji nowej spółki Polski Port Kosmiczny. Jej siedziba mieści się w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. W przyszłości projekt ma być rozwijany wspólnie z partnerami technologicznymi, naukowymi i biznesowymi.
0: A materiał przygotowała nasza reporterka Agnieszka Der. Zmieniamy temat. Zdolni uczniowie szkół branżowych i techników z Podlasia mogą się starać o zastrzyk gotówki. Do zdobycia są marszałkowskie stypendia w kwocie 7 tysięcy złotych w 2 ratach. Wnioski można składać do końca września do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A teraz zaglądamy do Wałbrzyskiej Biblioteki, która wraca do swoich cyklicznych wydarzeń. Będą spotkania autorskie i rozmowy o książkach, o czym powiedział nam Rafał Bijak z Biblioteki pod Atlantami.
5: 17 września spotkanie z Anną Romaniuk, autorką książki Orzeszkowo 14, historie z Podlasia. We wrześniu mamy także zaplanowane spotkanie z Sylwią Górą, autorką biografii Sława Boja. We wrześniu także spotkamy się choćby ze Zbigniewem Rokitą. To 23 września podwójny laureat nagrody Nike, który przyjedzie do Wałbrzycha, a z którym porozmawiamy o takich książkach jak Aglo, jak Odrzania, Podróż po ziemiach odzyskanych, autorem książki Kajś na temat Górnego Śląska.
0: A informacji o poszczególnych wydarzeniach warto szukać na oficjalnej stronie biblioteki. A na koniec w RMF Max dobre informacje dla wocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
6: Zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również

0: Wstęci na Mazowszu oscylują w okolicy 28 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie. Termometry pokazują tam 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: Świetny plan na popołudnie. Wy nagrywacie głosówki w sprawie tego, co macie w sobie najpiękniejszego.
3: A razem robimy rewie najpiękniejszych słuchaczy RMF Max.
2: Oj tak, razem jesteśmy RMF Max, 5 po drugiej, a

0: Piękny muzycznie i zewnętrznie Alex Warren specjalnie dla was w RMF Max.
1: W miejsce Alexa możecie wstawić także swoje imię i będzie wam miło po południu.
0: I się wszystko będzie zgadzało.
1: Asia Małus, Irek Jakubek. Dzisiaj jest dzień urody, więc pięknie was prosimy i zapraszamy na naszego Messengera. Nagrywajcie nam głosówki w takiej właśnie pięknej sprawie.
2: Co ja w sobie mam najpiękniejszego? No, odpowiedź jest prosta. Moją córeczkę przyszłą, która przyjdzie na świat w styczniu.
1: Wow,
2: pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Max.
1: Wszyscy piękni, niech się odezwą głosówki RMF Max właśnie w tej sprawie. Co jest w was pięknego, a nikt jeszcze tego nie odkrył?

0: Po południu świat jest dużo piękniejszy. 20 minut po drugiej mamy dla was świetną propozycję.
1: Jeden SMS i szansa na dwa finały, a do tego ten jeden SMS to 560 razy więcej takich szans.
0: Wysyłajcie teraz max na 7327. Mnożymy takie zgłoszenie razy 560, żeby było trochę łatwiej wygrać pieniądze. Uwaga, dziś za samo odebranie telefonu 3000 zł.
1: Wiecie co robić. Max teraz pod 7327.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
2: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Sombr śpiewa, świat wzdycha. I takie, słyszycie, jak bardzo wzdycha. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w dzień urody, codziennie na antenie RMF Max.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy festiwal piękna mamy dla was w popołudniu RMF Max i otwiera go Adam.
2: Co jest we mnie najpiękniejszego? Otóż kebab. Tak, kebab, który właśnie przed chwilą zjadłem.
0: Tak, Adam z szacunku do piękna nawet pogryzł. Tak,
1: a się nie podzielił.
0: Troszeczkę tylko. No. Piotr.
3: Najpiękniejszy to ja mam głos do śpiewania, tylko nikt go nie dostanie oprócz mnie.
0: Na szczęście masz nas, Piotr. Max. Shakira i Piotr. Shakira bardziej słychać.

0: Na 15. Jak dzisiaj będziecie przychodzić koło szafy, no, to uważajcie, bo będzie słychać, jak coś tam w środku szeleści. To będą szeleścić jesienne kurtki, które się cieszą, że jutro będą znowu ubierane.
1: Co szykuje dla nas pogoda i dlaczego matko jedyna, to usłyszycie za moment w prognozie. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Śląsk czy Opolszczyzna. 19 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 28 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie. Termometry pokazują tam 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają w pracy fotel na kółkach. Mhm. To teraz jest idealna piosenka, żeby w jej rytmie na tym fotelu na kółkach tak delikatnie się przesuwać. Przesuwać w kierunku wyjścia.
1: Irek to sprawdził, nikt nie zauważy, tylko musicie z wyczuciem. Będziemy jutro po 20.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 15, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Zmarła jedna osoba z najciężej rannych w wypadku na torach na Mazowszu, potwierdził Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu. Przypomnijmy, przed południem w Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. Poszkodowanych zostało 20, a 7 trafiło do szpitali. Akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
8: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzynno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
7: Powiedział kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przesusze.
5: To jest RMF Max.
7: W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne, i tym razem mamy coś dla kierowców z Małopolski. GDD KIA wybrała wykonawcę, który przygotuje projekt poszerzenia 24-kilometrowego odcinka A4 między Dulową a Balicami. Prace mają ruszyć w 2030 roku i będą kosztować 17 milionów złotych.
9: Firma Autostrada 2 ma także uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę, przyznaje Kacper Michna z GDD KIA.
10: Dziś jest to fragment objęty koncesją, natomiast od 16 marca przyszłego roku ta koncesja nie będzie już obowiązywała. Przejazd tą trasą będzie bezpłatny, co oczywiście wpłynie też na zwiększenie ruchu. Dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej drogi właśnie o trzeci pas.
9: Ale nie chodzi tylko o to, bo wykonawca ma przygotować również założenia do rozbudowy węzła Rudno, ma również przeanalizować, czy trzeba rozbudować miejsca obsługi podróżnych. Zaplanuje również rozbiórkę bramek w Balicach.
7: O czym informował Przemek Błaszczyk. Mistrzostwa motorniczych po raz pierwszy w Polsce. Zmagania odbędą się już 19 września przy Placu Centralnym w Warszawie.
11: Szykuje się bardzo emocjonująca sobota z widowiskowymi konkurencjami. Każdy zespół ma dwa konkursowe przejazdy, których musi pokazać się z jak najlepszej strony w 6 różnych konkurencjach.
7: Powiedział RMF Max Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. TEDx Bydgoszcz powraca. Tematem spotkania będzie rola i postawa człowieka w świecie AI, innowacji technologicznych, a także szybkich zmian społecznych. Event odbędzie się 7 listopada w Bibliotece Głównej UKW. Czołgi, pokazy służb mundurowych i widowiskowe przejazdy ciężkiego sprzętu. To zapowiedź pierwszego pikniku militarnego, który już w ten weekend odbędzie się w Świebodzicach. Na starszych i młodszych mieszkańców regionu czeka moc atrakcji.
12: Będzie z nami m.in. 10. Brygada Kawalerii Pancernej, 22. Batalion Piechoty Górskiej, 16. Dolnośląska Brygada Obrody Terytorialnej, będzie Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, będzie Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, będzie Straż Pożarna. Jednostki, które na co dzień nie mamy możliwości spotkać.
7: Mówił Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Dzisiaj drugi z trzech dni pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się spotkania Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Oba mecze o 21:00. Dziś gra także Barcelona, zmierzy się z Feyenoordem, z kolei PSG zagra ze Slovan Bratysława. Rusza też nowy sezon Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W nowej formule zamiast dwóch grup jest sześć, a każda liczy po cztery zespoły. Industria Kielce. Rywalizacja rozpocznie o 18:45. Od domowego meczu ze szwajcarskim Kreens.
1: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że punkty zostaną w hali Legion.
0: To Piotr Jędraszczyk z Industrii. O 20:45 z francuskim Nantes zagra Orlen Wisła Płock.

Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południowym zachodzie lub na Mazurach, no to przyda się parasol albo przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Rzeszowie i Krakowie oscylują w okolicy 31 kreski. W centrum termometry pokazują 28 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim.

0: Kaigo za nami w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I teraz jest moment, żeby zapiąć pasy, ale odpiąć wrotki, bo jak wracacie z pracy, to szybkę można trochę uchylić. I ten włos niech się rozwieje.
0: A łokieć niech lekko wystaje. Niech tam lekko go wiatr muśnie, nawet jeżeli jest lekko przesuszony. Drodzy Państwo, bo to jest Coolio i Gangsta's Paradise. Taki klasyk dla Was wygrzebujemy. No to mała ciekawostka, to numer, który jest i tak reworkiem.
2: Tak,
0: z 76 roku Stevie'ego Wondera. I Coolio wziął to na warsztat, a piosenka jest do filmu Młodzi Gniewni.
2: Tak, pewnie kojarzycie Michelle Pfeiffer z tamtych czasów. Pamiętajcie, żeby smarować łokcie i bawcie się dobrze. Coolio i Gangsta's Paradise.
0: 15.11, takie klasyki tylko w RMF Max.

0: Lykeli ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie fartę generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart. Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 369. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już środa.
1: To już trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: Za każdym razem ten numer tak mnie trochę jednak tyka w serduszko.
1: Jest ITV. W nim coś absolutnie klimatycznego,
0: tak robi
1: go
0: takie gili-gili w serduszko robi. No słuchajcie, w pół do czwartej my się jeszcze ogarniamy w pracy, wy pewnie jeszcze też ostatnie rzeczy, ja przyglądam właśnie maile i słuchaj Michał, mamy szkolenie. Niedługo?
1: Aha.
0: Z zarządzania stresem.
1: Zarządzania stresem.
0: Tak jest napisane w mailu.
1: To ja szkolenia nie potrzebuję, ja potrafię zarządzić stres. Zarządzam stres. I jest stres.

0: Jedziemy, jedziemy za 20 minut, już niecałe, będzie 16, a my jeszcze za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, bo od jutra już ma być chłodniej w całej Polsce.
1: Dziś podobno ostatni ciepły dzień, ostatni dzień lata, cieszcie się nim, ja dostałem właśnie chyba powiadomienie. O, chyba na trawkę jedziemy po programie.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. MF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południowym zachodzie lub na Mazurach, no to przyda się parasol albo przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Rzeszowie i Krakowie oscylują w okolicy 31 kreski. W centrum termometry pokazują 28 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim. Tam 19 na plusie. No i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.

0: Margaret, tak trochę w klimacie lat 80. Lubię te syntezatorki. Fajnie to brzmi w nowym numerze Prima Ballerina w RMF Max za 6 minut czwarta, a Michał już po rozpoczęciu Ligi Mistrzów tegorocznym, tak?
1: Ale to jest duży dzień w życiu ludzi, niektórych. Ja wiem, że nie wszystkich, ale niektórych tak, moim na pewno i wielu z was pewnie też, słuchaczy RMF Max, ale taką myślą się chciałem z wami podzielić na podstawie tego wczorajszego doświadczenia z Ligą Mistrzów.
0: Tak.
1: To znaczy obejrzałem mecz, studio po meczu, a potem jeszcze skróty po studiu po meczu. I to już tak było w pół do pierwszej. I taka myśl mnie naszła, słuchajcie, że im później pójdziesz spać, tym krócej będziesz spać.
0: Niesamowite.
1: Pomyślcie o tym.
0: Są konsekwencje.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hit na Maxa.
2: Minęła 16, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 60 tysięcy pasażerów.
3: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
2: O czym informował Bogdan Frymorgan.
0: To jest RMF Max.
2: Koleje Wielkopolskie nie dostały pieniędzy z Unii na zakup nowych pociągów. W ramach programu Feniks do Poznania miało trafić nawet 170 milionów złotych. A co oznacza brak takiej kasy dla przewoźnika?
4: No znaleźliśmy się niestety w tej części, która niestety nie uzyskała finansowania. No ale cóż, nie trzeba szukać innych źródeł. No oznacza, że gdyby mamy w tej chwili zamówione w firmie Stadler 10 nowoczesnych pociągów, gdybyśmy dostali to finansowanie, moglibyśmy to zamówienie rozszerzyć o 3, być może 4 nowe pojazdy, a tak po prostu ich nie będzie.
2: Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W Inowrocławiu pojawi się więcej zieleni. Miasto poszukuje dostawcy sadzonek drzew oraz krzewów. Te mają zostać dostarczone do 25 października, tak aby można je było wykorzystać podczas jesiennego sezonu nasadzeń. Oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 14 września. Przed nami event, gdzie motoryzacja łączy się z pomaganiem. Chodzi o piknik charytatywny dla Klary. Posłuchajcie o szczegółach imprezy, która w niedzielę odbędzie się w Słupsku.
5: 13 września o godzinie 12 w Parku Kultury i Wypoczynku robimy kolejną imprezę charytatywną wspólnie z ekipą Słupsk i Coyotes Słupsk. Potrzebujemy teraz zebrać jak najwięcej pieniędzy, jak zawsze zresztą. Będą dmuchańce, będą samochody, wszystkie z Coyotes Słupsk, z ekipy Słupsk. Będzie wata cukrowa, będzie popcorn, będzie stół wiejski, będą ciasta, będą kiełbaski, lemoniady.
2: Mówił Rafał Ambroziak ze stowarzyszenia Ekipa Słupsk. A na koniec coś dla kinomanów z Konina. W ostatni piątek września w Oskarcie będziecie mogli obejrzeć najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej. Na ekranie Hotspot, o którym już teraz powie nasza reporterka.
6: Hotspot to film, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje. Seans odbędzie się w przestrzeni kina Café w Oskardzie.
2: To była Beata Pieczyńska. We'll be right back.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W to środowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a barometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii, a także na problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i w kolejnych godzinach na Śląsku, na Opolszczyźnie i w Lubuskiem ma padać, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Mazur. Przynajmniej takie są prognozy. Najcieplej dziś w Rzeszowie 31 stopni, we Wrocławiu 24, a najchłodniej na Wybrzeżu 19 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: 16 godzina, jaka jest, każdy widzi i wie, że czasem jeśli trzeba jeszcze w tej pracy trochę wytrzymać, to jest ciężko, ale będziemy mieli dla was za chwilę mowę motywacyjną, tak się umówiliśmy dzisiaj.
4: A rzeczywiście, już zapomniałem o niej, już się zdemotywowałem.
3: Warto zostać z RMF Max, tutaj kanał nadawczy Siwek i Borycka, cześć.
4: Siema, no.

0: Taylor Swift powoli kończy, a my, kochani, mamy dla was pewien ważny przekaz.
1: Pomyśleliśmy, że o tej porze przyda się mowa motywacyjna dla wszystkich, którzy na wyjście z pracy jeszcze czekają, jeszcze mają te ostatnie chwile przed sobą. Kochani, wiemy, że jest ciężko, ale ile już za tobą? Poranne wstawanie, spotkanie, które mogłoby być mailem. I ten typ ze szkolenia, który miał tylko jedno pytanko, ale odpowiedziałeś na nie.
0: Ale dałeś radę, przetrwałeś.
1: Dałeś radę.
0: Szef zadzwonił, nie odzwaniaj. Po prostu.
1: To już za późno, pamiętaj. Jesteś zwycięzcą już teraz. Nie musisz zmieniać świata i otwierać kolejnego Excela. To już koniec. Koniec na dziś. Wystarczy, że wyjdziesz z pracy i nie obejrzysz się za siebie.

0: Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Dub Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Coraz bliżej wyjścia z pracy, ale coraz bliżej też bardzo przyjemnych rzeczy, bo za chwilę finał kolejny naszego urodzinowego deszczu nagród.
1: 3000 zł rozdamy komuś, kto odbierze telefon, a mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. W dzisiejszym finale urodzinowego deszczu nagród zostańcie z nami, być może to wam za chwilę będzie wibrował lub dzwonił telefon.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Rozkład jazdy o tej porze jest znany. Jazda z nagrodami. Urodziny RMF Max się zbliżają i w związku z tym urodzinowy deszcz nagród. 30 koszy, w nich nawet 10 tysięcy złotych. No i jeszcze kasa za odebranie telefonu, więc chyba pora dzwonić.
2: Rozlosowany telefon, dostarczyła nam go do studia oficjalnie pani Ola jak zawsze, więc dzwonimy, wykręcamy numer i będziemy czekali 6 sygnałów. Jeżeli w ciągu tych 6 sygnałów ktoś odbierze telefon, dzisiaj 3 kafle za to.
3: 3 kafle za samo odebranie telefonu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: RMF Max z tej strony, urodzinowy deszcz nagród, taka zabawa. Kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Tomek.
2: Cześć Tomek, tu Michał i Justyna. Wiesz, że za samo odebranie telefonu w tym momencie właśnie zarobiłeś 3000 zł?
4: No super, super.
2: Tomek, to nie jest żart.
1: Tomek, gdzie ty jesteś? Bo tak widzę, że bardzo powściągujesz emocje.
4: Jeszcze jestem w pracy.
1: No to wszystko jasne, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilę, bo temat jest poważny do obgadania, bo słuchaj, te 3000 złotych wygrywasz za samo odebranie telefonu, ale teraz jest jeszcze szansa powalczyć o 10 tysięcy złotych, które kryje się w jednym z 30 naszych urodzinowych koszy. W tych koszach też PS5, hulajnogi elektryczne, instaksy, nutribulety, więc nagród jest sporo. Jest też wspomniane 10 tysięcy złotych, tylko że żeby o te kasy powalczyć i o te nagrody, to musiałbyś zrezygnować z tych 3 tysięcy, które zarobiłeś. Nie jest to łatwa decyzja, myślę, że też bym się musiała trochę zastanowić, ale no, coś trzeba zrobić, Tomek.
4: A coś intuicja mi podpowiada, żebym wziął 3000.
1: Jesteś pewien?
2: Teraz pytanie, czy podążysz za tą intuicją?
4: No chyba tak, bo nic innego nie wymyślę.
2: Bo wiesz, Tomek, jeżeli dzisiaj ci już szczęście dopisało tak, że zadzwoniliśmy, to może to jest twój, jak to się mówi, lucky day.
4: A tylko w jednym koszu jest 10 tysięcy?
2: Tylko w jednym.
1: Tak.
4: To nie, to wezmę te 3000.
2: Tomek, 3000 są twoje.
4: Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę.
2: Tomek, poczekaj, bo czy tam w robocie ktoś obok ciebie dzisiaj zarobił 3 kafle?
4: Myślę, że nie.
2: Ja też myślę, że nie,
1: bo to nie jest aż tak szybkie i tak łatwe, ale może być tak łatwe w RMF Max, więc daj znać tam teraz znajomym w pracy, że warto się zgłaszać. Jest jeszcze szansa, słuchaj Tomek, że zadzwonimy do ciebie nawet w piątek, bo każdy SMS wysłany z hasłem Max na 7327 za 69 bierze udział w dwóch losowaniach, czyli ty tak jak dziś wygrałeś, ale może też wygrasz w piątek, albo ktoś z twoich znajomych w pracy wygra w piątek, więc warto.
2: Więc jeżeli tak jak Tomek chcecie mieć możliwość wstać w robocie, powiedzieć, wiecie co? Ja wychodzę, to ślijcie śmiało Max na 7327 za 3,69. Tomek, a tobie gratulujemy, jesteś 3000 zł bogatszy.
4: Dziękuję. Bardzo fajna wiadomość na popołudnie.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ale wam lubimy nówkę zasunąć w playliście w RMF Max. To rzeczywiście było nowe i tego, myślę, możecie się trochę częściej spodziewać u nas, tak, w playliście.
1: No będzie nowe jeszcze przez chwilę na pewno. To potem będzie stare.
0: Potem tak.
1: Taka kolej życia jest.
0: Jak przestanie być nowe, to wtedy będzie już nie nowe. To był Robin Schulz i Take It Slow, a zaraz nowa, uwaga, świeżutka prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W to środowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii, a także na problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i w kolejnych godzinach na Śląsku, na Opolszczyźnie i w Lubuskiem ma padać, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Mazur, przynajmniej takie są prognozy. Najcieplej dziś w Rzeszowie 31 stopni, we Wrocławiu 24, a najchłodniej na Wybrzeżu 19 na plusie.

0: To ja tylko ciężko westchnę na te twoje piękne śpiewy. Za chwilkę będzie 17, kochani. To już moment dla tych, którzy wychodzą z pracy, żeby zrobić takie głośne wii i po prostu zostawić wszystko za sobą. A my po piątej wjeżdżamy z zagadkową środą.
1: Co, ja śpiewać nie mogę, a ty możesz robić wii? Co to jest za niesprawiedliwość? Nie podoba mi się to.
2: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Minęła 17, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Po południowym fleszu informacja dla tych, którzy mają w planach odwiedzić Mediolan. Miasto po raz kolejny zdobyło tytuł najdroższego miejsca do życia we Włoszech. Złudzeń nie pozostawia raport Organizacji Obrony Praw Konsumentów. Pod jego lupą znalazło się 20 produktów spożywczych i 13 usług. Wśród nich ceny w barach, u fryzjerów, w pizzeriach, u weterynarzy, dentystów i w kinach. Ten koszyk kosztuje w Mediolanie 693 euro, natomiast w Neapolu, który jest najtańszym miastem we Włoszech, 402 euro. Wysokie w Mediolanie są także ceny wynajmu pokojów i mieszkań. Wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
2: To jest RMF Max.
1: Szpital w Bytowie już po modernizacji i zakupach finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie za ponad 27,5 miliona złotych. Posłuchajcie o szczegółach.
3: W bytowskim szpitalu powiększono i doposażono zakład opiekuńczo-leczniczy oraz zakupiono sprzęt do diagnostyki, rehabilitacji i monitorowania pacjentów kardiologicznych. Personel medyczny skorzystał ze szkoleń. Poza tym zmodernizowano infrastrukturę informatyczną szpitala. Kupione zostały komputery, zmieniła się też strona internetowa placówki.
1: O czym informowała Joanna Chramitko-Mikoluk. Ciechanów po raz kolejny uruchamia program bezpłatnych przeglądów kominiarskich dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Wnioski można składać w ratuszu, a także elektronicznie przez ePUAP i system e-doręczeń. Akcja realizowana jest w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Oddanie do użytku centrum przesiadkowego łączącego kolej, autobusy miejskie i PKS oraz transport indywidualny na koniec przyszłego roku zapowiada prezydent Konina Piotr Korytkowski.
4: Zamierzamy oddać to centrum w przyszłym roku. Koniec przyszłego roku jest to ten czas, kiedy to centrum już powinno stanąć. Natomiast mamy tutaj duże wyzwania związane z własnościami gruntów, z projektowaniem tego centrum, choć koncepcja, która została w mediach pokazana mieszkańcom, uzyskała bardzo pozytywne opinie.
1: Powstać mają m.in. nowe przystanki i parkingi. A na koniec zaglądamy do Trzcianki, gdzie już w piątek odbędzie się night skating, czyli wieczorny przejazd na rolkach. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Chcemy spotkać się w piątek o godzinie 19, gdzie będzie już zmierzchało, taka, żeby wspólnie przejechać się ulicą Rzemieślniczą i nie tylko, bo tak naprawdę nie było jakiegoś specjalnego otwarcia ulicy Sobieskiego, więc zarówno po Rzemieślniczej, jak i Sobieskiego przejechalibyśmy się na rolkach. Dopuszczamy oczywiście zarówno rowery, jak i hulajnogi, jeśli preferujecie taki sprzęt.
1: Mówił burmistrz Trzcianki Krzysztof Jaworski. I na tym kończymy flash, a już za chwilę najnowsza prognoza pogody w RMF Max.
6: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pochmurny i deszczowy. Taki będzie środowy wieczór na południowym zachodzie i na Kujawach, ale w wielu regionach Polski parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wciąż najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wieczorem spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Po 17 w RMF Max wciąż Siwek i Borycka. Jeśli czujecie gdzieś tam w głowie takie uciskanie, to może być to słynne ciśnienie, ale to też mogą być takie swędzące neurony już czekające na zagadkową środę.
8: Może być tak, że one się już przyzwyczaiły i one już wiedzą, że trzeba się te chwile wysilać.
7: Tak. Max. Zagadka za moment, a tymczasem jeszcze troszkę można się pobujać na wyjściu z pracy.
8: Neurony wrzućcie jeszcze na luz, słyszymy się za 5 minut.

0: Out of Touch to United Nations w RMF Max na 9 po 5.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Ja cały czas nie mogę się nadziwić, jak to jest, że co tydzień losuje się trudne, ale cóż, taki już los zagadkowych środowiczów, którymi jesteśmy dziś wspólnie. Zagadkowa środa i zagadka środowa przed wami.
0: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? No i pytanie, co odpowiedział mechanik?
2: Co odpowiedział mechanik? To jest znowu zagadka z życia wzięta. Proszę bardzo, zapraszam do dyskusji i Messenger RMF Max. Tam głosówkami odpowiadacie na naszą dzisiejszą zagadkę.
0: Tak, potrzebujemy dobrych detektywów, a wiemy, że potraficie co nieco, bo to już nie pierwsza zagadkowa środa przecież w RMF Max, więc dajcie znać szybciutko. Przypominam zagadkę. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
2: Głosówki na Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo naładował nas energią, a my wracamy do zagadkowej środy.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pierwsze poszlaki od detektywów RMF Max już się pojawiły, ale przypomnę jeszcze zagadkę. Jakbyście dołączyli, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uwaga! Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Dobrze, może pan jechać. Do widzenia.
2: Ale by były jajca. Słuchaj, jakbyśmy powiedzieli, że to jest poprawne rozwiązanie.
0: To, ale to byłaby to, to tak, nie jest tak. Powiedziałbym, że byłaby to heca.
3: No jak to co? Powiedział jeździć, obserwować. Jak każdy szanujący się mechanik.
0: Dobra, czuję, że zaczynamy budować mechanika perfekcyjnego.
4: U mnie działa.
0: Oho, mamy. Tak. Bingo się zbiera.
4: Gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: I mamy bingo!
2: Mamy bingo mechanika, ale cały czas szukamy jeszcze poprawnej odpowiedzi na zagadkę. Za chwilę rozwiązanie, więc jest jeszcze szansa się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód, a co odpowiedział mechanik?

0: Czas na rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Nie dość, że panu 4 koła zrobiliśmy za połowę ceny, to jeszcze katalizator wycięty.
2: To też jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi dzisiaj, no.
4: 200 jeszcze doliczyłem, ponieważ musiałem podpiąć komputer.
2: Tak. No tak, no koniecznie.
0: No nie no, jak komputer został podłączony, to pewnie, że 200. To jeszcze pisiąt na piwko by wypadało.
2: No przynajmniej.
0: Ale padły też poprawne odpowiedzi, bo te dwie poprawne nie były, choć były wspaniałe, kreatywne i piękne.
2: Tak,
0: dziękujemy,
2: one dostały
0: wam za nie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
0: Ale
2: gratulacje.
0: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła wielokrotnie i brzmiała następująco.
5: Panie, jaki samochód? Pan żeś motorem przyjechał.
6: A skąd mam wiedzieć, jak pan motocyklem przyjechał? Przecież przyjechał pan motocyklem.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
2: No jak zwykle po prostu detektywi RMF Max rozpykali tę zagadkę. Pięknie, o to chodzi, słuchajcie, zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień. Może będzie jeszcze trudniejsza.
0: Może kiedyś w ramach zagadki zagadkowa środa będzie we wtorek, kto wie?
2: To by była dopiero niespodzianka, no.
0: I zagadka.
2: Wow. Zostańcie z RMF Max.

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer to nie jest ten przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula Ferme Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osoba.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

Pochmurny i deszczowy. Taki będzie środowy wieczór na południowym zachodzie i na Kujawach, ale w wielu regionach Polski parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wciąż najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wieczorem spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie, 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośna?
1: Proszę taka... bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz graba w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
3: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto, teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
4: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
3: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
2: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej lecznicy.
5: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
2: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy słupskim szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
6: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie dwa projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
2: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
7: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
2: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Śląsku, Opolszczyźnie, części Kujaw i Lubuskiego, a także Mazur. Jutro ponownie chmury będą mieszać się ze słońcem, ale od rana deszczowo będzie we wschodniej Polsce. Za to w centrum i na zachodzie nacieszymy się słońcem, mimo że przez cały dzień nad naszymi głowami będą krążyć też chmury. Będzie ciepło, ale upału się nie spodziewamy. Najcieplej będzie na południu, 20 stopni w maksie, a najzimniej na Podlasiu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grabowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości. Teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Joel, El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przyjmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aicz przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

0: To Liwka i nasza nowość w RMF Max. Poza tobą nic. Ciekawe, czy gdy Liwka była mała, to słuchała Michała Wiśniewskiego? Pewnie tak. Dzisiaj Michał obchodzi swoje kolejne urodziny i my z tej okazji zapraszamy. Mamy specjalny quiz na rmfmax.pl, który zaczyna się łatwo, ale później robi się coraz trudniej. Na przykład jest takie pytanie. Ile razy Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński? 3, 4 czy 5? Powiem wam, że ja już się pogubiłem. Kto będzie najlepszy w tym quizie? Dajcie znać, wskakujcie teraz rmfmax.pl.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: I po reklamie.

cały dzień to Kaigo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję już na weekend, może taki maraton komedii, także tych głównie romantycznych, Adama Sandlera, no bo dzisiaj Adam Sandler obchodzi swoje kolejne urodziny. 60 lat, nie widać na pewno na scenie. Aktor i komik jest znany na przykład z Nieoszlifowanych Diamentów czy 50 pierwszych randek. O, ten drugi film to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć, ja już zapomniałem, ale wiem, że było dość zabawnie. A teraz będzie bardzo klimatycznie, bo mam dla was taki fajny kawałek w RMF Max, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Czy zdobędą szczyt listy Hobbins w tym tygodniu? Zobaczymy. Nowe notowanie od 20. Mamy fajny wywiad z Alanem Walkerem. Część sprawdzicie także teraz na Instagramie RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. No i będzie kawałek, który mam w piątce ulubionych tego miesiąca. Słucham najgłośniej jak się da. Czeka Swedish House Mafia, Ale Kelly, ich Happiness is So Sad.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: I po reklamie.

Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Śląsku, Opolszczyźnie, części Kujaw i Lubuskiego, a także Mazur. Jutro ponownie chmury będą mieszać się ze słońcem, ale od rana deszczowo będzie we wschodniej Polsce. Za to w centrum i na zachodzie nacieszymy się słońcem, mimo że przez cały dzień nad naszymi głowami będą krążyć też chmury. Będzie ciepło, ale upału się nie spodziewamy. Najcieplej będzie na południu, 20 stopni w maksie, a najzimniej na Podlasiu.

0: Messenger to Alex Warren, który przyznał się bez wstydu do czegoś, no mogłoby się wydawać wstydliwego, że na scenie, jak śpiewa, to bardzo często puszcza gazy. Naprawdę, w wywiadzie oznajmił i powiedział, że to jest taki element jego występu, bo jak on się bardzo skupia, prawda, i tak śpiewa szczerze, no to wtedy tam z tyłu zaciska, wyciska i jakoś wychodzi. No to ja już wiem, że akurat na jego koncertach to nie chcę być w pierwszym rzędzie. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Club i zaczynamy sobie od propozycji plenerowych z różnych części Polski. Od Śląska zaczynamy, gdzie darmowy festiwal Kocham Katowice. To takie urodziny Katowic, dni miasta, wszystko w jednym. No i będą koncerty w piątek. Wystąpi m.in. grupa Jam, Bass Astral, BRK, Grupson i Vito Bambino. A w sobotę w line-upie Fuka i Kasia Sienkiewicz, Wonky One i Sisters m.in. Po sąsiedzku odbędą się też Gwarki w Tarnowskich Górach. Tutaj to, co najciekawsze koncertowo zaplanowano na sobotę i niedzielę. W sobotę Janusz Walczuk, Young Leosia i grupa Baim. W niedzielę natomiast wystąpi Jam i Oskar Cyms. No i też poleca się Zielona Góra z winobraniem, które już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj Oskar Cyms na scenie, jutro Grupson. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Natomiast w sobotę na wielkiej scenie winobrania zobaczycie Ewę Farne.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Robslab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Stołeczni drogowcy korzystają z końcówki lata i prowadzą remonty ulic. Część prac uda się zakończyć już w najbliższym czasie.
1: Na ten tydzień planujemy udrożnienie Wisłostrady tutaj na wysokości ulicy Karowej do już pełnych przepustowości, po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Planujemy też zakończyć roboty asfaltowe w Jana Pawła na wysokości od ronda NZ do Feminy. I to są takie prace na ten tydzień. Cały czas pracujemy na nowym zjeździe, tak żeby w połowie października oddać też ten obiekt do użytku. No i jeszcze mamy około 19-20 frezowań do końca roku. Zakładamy, że będziemy frezować do początku grudnia.
0: Powiedział RMF Max szef stołecznych drogowców Łukasz Puchalski. Tarnowskie Góry szykują się do Gwarków, czyli corocznego święta miasta. O szczegółach tegorocznego programu wie więcej nasz reporter.
2: Wielkie świętowanie wystartuje już jutro. Jak co roku główne wydarzenia skoncentrują się w centrum miasta na rynku oraz scenach plenerowych. Tegoroczne Gwarki będą miały wyraźnie regionalny charakter. 2 z 4 dni będą mocno regionalne i tarnogórskie. Na scenie pojawią się m.in. zespół TES, tarnogórski Big Band, tarnogórska orkiestra Denta. Zagra też Oberschleisen, będzie zespół Śląsk, a Filharmonia Śląska wykona specjalny utwór na 500-lecie Tarnowskich Gór. W sobotę zagra m.in. Bajm, a w niedzielę gwiazdami wieczoru będą Dżem, Marcin Werostek oraz Oskar Cyms.
0: To był Amadeusz Biurkowski. A teraz ciekawa propozycja dla dorosłych wrocławian. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zachęca do udziału w warsztatach malowania wzorów fajansowych. Zajęcia zostaną zorganizowane 26 września.
3: Warsztaty są inspirowane naszą wystawą czasową Elżbieta Piwek-Białoborska 1922-1989, ceramika, forma, dekoracja. I szczególnym gościem tego spotkania będzie właśnie pani Grażyna Glonek, malarka fajansu, zdobnik ceramik, od lat związana z wrocławską fabryką fajansu, obecnie na emeryturze, ale prężnie działająca właśnie w wyrobach fajansowych.
0: Mówiła Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. A na koniec Gorzów i zaproszenie dla aktywnych. 12 września odbędzie się bieg tropem dzika. Trwają zapisy, a na decyzję o starcie macie czas tylko do 10 września. To nie jest zwykły bieg. To sprawdzian charakteru, siły i wytrzymałości.
4: Jest bieg trailowy dla biegaczy, którzy chcą sprawdzić profil trasy i mogą sobie, będą musieli omijać przeszkody. Jest formuła open, gdzie biegnie się dla fanu przede wszystkim. Przeszkody nie trzeba pokonać, żeby być sklasyfikowanym.
0: Mówił Marcin Palczarski z Dzikich Dzików Gorzów.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od rana najgorzej będzie na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia w wielu regionach nacieszymy się też słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w Małopolsce, 20 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu, 17 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.
6: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grybowski z wami w RMF Max, w trwający jeszcze dzień urody. No jest takie miejsce, gdzie ucieka się od tego święta, czyli radio. Jaką urodę mają radiowcy? No często radiową, chociaż to się zmienia. Teraz dobre bity wieczorowo z nami w godzinie zachodzącego słońca. Dub Dogs i How Does It Feel?

Co to za wersja tego Montera? Nie Montera, tylko Montela, nie Monter Jordan, tylko Montel Jordan. Miał taki hicior z gatunku R&B i przerabia to Brytyjczyk Silva Bumpa. Do tego bujamy się w RMF Max i fajnie, że wy z nami. On Tonight. RMF Max.

Blinding Lights to Mistrz The Weekend. Teraz wiadomości z kroniki policyjnej. Pewnie słyszeliście, że znów doszło do zuchwałej kradzieży we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Złodzieje ukradli 4 obrazy słynnego Renoir warte 9 milionów euro. Ale co się okazuje, podczas ucieczki 2 zgubili w ogrodzie. No to był chyba taki gang Olsena. Był kiedyś taki serial detektywistyczno-komediowy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dua Lipa, wróci też ekipa Meduzy i David Guetta. RMF Max.

ostatnio nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

trochę jak na dobrym rokowym koncercie pod koniec. Fukaj, Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej. Myślę, że i Liwka, i Fukaj z przyjemnością poświęcają czas swoim fanom po występach, podpisują, rozdają autografy, ale niektórym to trzeba powiedzieć, no, sodówka chyba uderza do głowy. Ja wiem, że lubimy, wiem, że słuchamy, ale Kevin Parker z ekipy Tame Impala doszedł do wniosku, że on już nie będzie podpisywać autografów w ogóle, bo zdenerwował się, że fani nie potrafią stać długo w kolejce, tylko dzieci przepychają do przodu, żeby tam dzieci zdobyły te autografy. No ale że co, że dzieciakom nie podpisze? Tame Impala teraz w RMF Max, nasza nowość, Loser, ale chyba wciąż to lubimy, prawda?

0: Ogień, ogień, Szymza, Jarko, przebojowe afrohausy w RMF Max. Teraz tradycyjnie we wrześniu nasz kącik grzybowy. Dzisiaj powiedzonko wuja Samirasa: gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Podobno to się często sprawdza, tak więc jak wybieracie się na grzyby, to proszę sprawdzać, czy korzenie są głębokie, może już będziemy wiedzieć, czy będzie mroźno. A jak będzie już niedługo, sprawdzimy za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od rana najgorzej będzie na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia w wielu regionach nacieszymy się też słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w Małopolsce, 20 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu, 17 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max wie nie tylko, czy grzyby są już w lasach, a przypomnę, że są, ale też wie, co się dzieje na światowych listach przebojów. Marlon Hofstadt ostatnio trafił i czeka na wasze głosy także teraz w tym numerze I Like rmfmax.pl. Nowe zestawienie dosłownie za kilka minut, dziesiątka hitów, premiery, w tym nowość od dziewczyn z Cat's Eye, kawałek, którego może jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Ruszamy w Tour de Klap i propozycje klubowe z różnych fajnych miejscówek z całej Polski. Zaczynamy sobie od nowego haremu w Gdyni, który w piątek zaprasza na disco harem. Impreza inspirowana latami 80. i 90. Dlatego jak macie stylówki pasujące do tamtych dekad, to będą bardzo mile widziane. Jaka muza będzie lecieć, to nawet nie muszę mówić. Natomiast w sobotę w nowym haremie Greg and Kissy. Ten DJ-ski duet wypuści dla was mieszankę house'u i mashupu w dużej dawce. Przenosimy się do podkrakowskich Przytkowic Energy 2000. Impreza Retro Party w sobotę. Najgorętsze, najlepsze klasyki taneczne w oryginale i w odświeżonych wersjach wypuści dla was DJ Exist. No i jeszcze warto też w sobotę wybrać się do Poznania, do klubu Słodownia. Cykliczny event Sounds of Poznań wraca z 29. edycją w zupełnie nowym wydaniu. W wydaniu White Edition to będzie taki finał lata z muzyką, światłem, specjalną oprawą i niespodziewaną.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
0: Dobry wieczór, witajcie w środę na liście Hopbence. Przemek Grabowski z wami, odliczamy najważniejsze hiciory, sprawdzamy nowości, będą premiery, będzie nowa piosenka od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl, za kilka minut też nowość od PZ-a, a zestawienie otwiera nam tanecznie dzisiaj Tobi Romeo, jego Fly High.

czy można powiedzieć, że PZ to taki nasz polski Jay-Z rapowej sceny? No, może trochę. Kto się zgodzi, czy przesadziłem, czy nie? No, możecie komentować na liście Hobbenz. Bez nas nie zaczną, to PZ i bez was nie będzie go w zestawieniu listy Hobbenz. Głosujecie na rmfmax.pl. Za kilka chwil kolejne taneczne nowości. Wraca Robin Schulz, a na 9 rozsiada się w środę Somber i tak śpiewa: My body isn't ready.

pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk od Watermata. Take it slow. Nawet tutaj mamy żywe instrumenty. Ciekawe, czy Robin Schulz też tak potrafi dmuchać w fujarkę. To nowość, miejsce ósme. Teraz wracamy do wakacyjnych wydarzeń. Tak jeszcze we wrześniu wasze głosy starają się również Alesso z ekipą One Republic, In Your Eyes. No może jutro już w zestawieniu rmfmax.pl.

0: balerina, nasza kolejna nowość, Margaret, debiutuje na liście Hot Bands, a wiecie, że zaczynała od jazzu, a przełom był 13 lat temu, dokładnie w 2013 pokazała przecież piosenkę Thank You Very Much, no i dwukrotnie próbowała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Trzymamy kciuki za jedynkę i za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wróci tutaj także Axwell i dziewczyny z Cat's Eye.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja, Macie.

To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Skoro taki dobry klimat, no to może już jutro w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj nie posiedzimy, będziemy tańczyć. Axwell i jego Whatever Turns You On.

House z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od dziewczyn Skets Eye. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting. Max 3, numer

Szybko wpada w ucho, prawda? Teraz nasza premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo K-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim topik z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i Formani rządzą w tym numerze. Ostatni dzień lata. One.

0: Ivo oraz Pomani mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Club i zaczynamy sobie od propozycji plenerowych z różnych części Polski. Od Śląska zaczynamy, gdzie darmowy festiwal Kocham Katowice. To takie urodziny Katowic, dni miasta, wszystko w jednym. No i będą koncerty w piątek. Wystąpi m.in. grupa Jam, Bass Astral, BRK, Grupson i Vito Bambino. A w sobotę w line-upie Fuka i Kasia Sienkiewicz, Wonky One i Sisters m.in. Po sąsiedzku odbędą się też Gwarki w Tarnowskich Górach. Tutaj to, co najciekawsze koncertowo zaplanowano na sobotę i niedzielę. W sobotę Janusz Walczuk, Young Leosia i grupa Bime. W niedzielę natomiast wystąpi Jam i Oskar Cyms. No i też poleca się Zielona Góra z winobraniem, które już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj Oskar Cyms na scenie, jutro Grupson. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Natomiast w sobotę na wielkiej scenie winobrania zobaczycie Ewę Farne.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
11: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: Siema, tu Dawid Mianzek. Razem jesteśmy RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

talent, Kasperczyk i Vito Bambino. No na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami. Można się wyluzować. Nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę. W szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Fallen Stars. RMF Max.

0: tobą na chacie, Daria Zawiałow na chacie z RMF Max. Co będzie można robić niedługo wieczorowo na chacie? Będzie można robić ludziki z kasztanów. Słuchajcie, to jest ten czas. Byłem dzisiaj w parku i zauważyłem, że kasztany już tam dojrzewają, już coraz większe każdego dnia i niedługo wszystko pospada i będzie można sobie porobić ludziki jak co roku. No to wysyłajcie zdjęcia swoich ludzików do graby. Może zrobimy jakiś konkurs. Za chwilę muzyczny ludzik Eminem i jego Houdini. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra wieczorowo w RMF Max. A kto z was był ostatnio na koncertach Iny, która coraz częściej odwiedza Polskę? Widziałem relacje w internecie. Fani pisali, że było jakoś dziwnie, bo ona śpiewała, starała się, tańczyła, a ludzie to jakoś tak stali, cytuję, stali jak kołki i wszyscy nagrywali. No takie mamy czasy. Ludzie już tak jakby często bawią się mniej. Idą sobie może postać, ja nie wiem. Teraz przypomnę wam jeden z największych hitów Iny w RMF Max. Kiedyś jedynka na liście Hot Bands. Hot.

Klubowe bity Dub Dogs w RMF Max. Akurat na świętowanie urodzin, które dzisiaj, przypomnę, świętuje również Michał Wiśniewski. I z tej okazji mamy dla was urodzinowy quiz. Jak dobrze znacie Michała Wiśniewskiego, rmfmax.pl. Im dalej w las, powiem wam, tym pytania są trudniejsze. Na przykład jest takie: jak nazywała się druga żona Michała Wiśniewskiego? Anna Świątczak, Dominika Tajner, czy może jednak Marta? Przyznaję się, znowu się pogubiłem.

0: jego muzyka nadaje się idealnie także na wieczór i na dobranoc, ale ja jeszcze nie mówię wam dobranoc, chociaż żegnam się w RMF Max. Kygo przed chwilą. Jutro wracam do was z hitami, z nowymi bitami, no i z nową dziesiątką listy Hot Bands. Słyszymy się czwartkowo o godzinie 18, a po 22 też mnóstwo świetnej muzyki w RMF Max. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: wiedzieć.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.